Nie dodam. Kiedy sam dzienny to oczycia malowa, nie sam go wrażą, nie młodzie, nie wiem, sam wiem, jak sam to mówię. Więc ciągle nie wiem, gdzie nie kiedy to kanał mam go.